Thank you, Jesus. Afede pepe kolindi kanya otroya ndukusia. Jema tulebe mbavu. Ajikamba su. Elisi se. Hona metomulu. Amirepomulu. Hono klasi. Amjema tulebe mitu amede. Oyo nebe Yesu. Beno karejia ilawa nocha. Wedeka, ntikirika, ula tulime.